0: Željko Banić, Bane,
1: hvala, hvala.
2: Andale, un grande corazón para Dijon Odvornik! Hej!

opowiesz, Nacho. Pozdrawiam tutaj naszym jak wokale Vladimir i Ivana.